0: Aż boli twoje mole, nigdy dziskał czas. Dotadzam tu tete to, kino pociął czas. Gong, gong, gong, gong, gorczo to, palaj kie bhajo. Dos kokcia poreko, buty kaj gajo. Bonaj padzi to, laj, oba kie tajo.
1: Dunia ka chora, bau bhai sake.
0: Hora!